sekunjalo ngane zakwethu sekunjalo bantaka baba baphinde kanjalo lapha emhundo yibo namaphethelo ngane kamama wo sekunjalo vela ingane sekusile sekusile sekusile.